jesteś jak wiosna, jak wody strój, który zamienia smutek na uśmiech dotknięciem